Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnice światła, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga światła, objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta światła, przemienienie na górze Tabor.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta światła. Ustanowienie Eucharystii.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech cię Bóg broni. Nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się do Piotra i rzekł: zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania.
2: Zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Tak. Szymon Piotr nie potrafił zrozumieć słów Zbawiciela, kiedy mówił on o męce i cierpieniu, o swojej męce. Wyraża sprzeciw wobec słów Zbawiciela, bo nie potrafił zobaczyć Mesjasza jako tego, kto cierpi. Nawet jeśli, bo przecież Jezus także o tym mówi, ma potem też zmartwychwstać. Piotr został upomniany przez Zbawiciela, został upomniany przez Jezusa, który mówi mu, że powinien myśleć po Bożemu. Tak, w ten sposób, przez krzyż, miał się realizować Boży plan odkupienia człowieka. Tam też trzeba zawsze szukać, poznawać, coraz bardziej zgłębiać to, co jest Bożym planem, Bożą wolą wobec każdego z nas. Możemy to czynić i powinniśmy to właśnie czynić poprzez lekturę i rozważanie Słowa Bożego. Ale też trzeba prosić Pana Boga o potrzebne dla nas światło. Bo nie zawsze zgłębianie tego przesłania woli Bożej jest łatwą dla nas sprawą.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uwaga! Mieszkańcy Małkinni i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinni Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinni Górnej.
0: Po reklamie.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Smak tradycji, zapach historii, serce regionu. 30 sierpnia odkryj wyjątkowe smaki ziemi łomżyńskiej. Zapraszamy na wydarzenie Kulinarne Dziedzictwo Regionu podczas pikniku na zakończenie wakacji w Parku Jana Pawła II w Łomży. Czekają na Ciebie degustacje tradycyjnych potraw, regionalne przysmaki oraz bezpłatna broszura ze sprawdzonymi przepisami naszej regionalnej kuchni. Przyjdź z rodziną, poznaj kulinarne dziedzictwo regionu i przekonaj się, że najlepsze smaki mają swoją historię. 30 sierpnia Park Jana Pawła II w Łomży od godziny 15. Kulinarne dziedzictwo regionu. Tradycja, którą warto smakować. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża. Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie. Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Smak tradycji, zapach historii, serce regionu. 30 sierpnia odkryj wyjątkowe smaki ziemi łomżyńskiej. Zapraszamy na wydarzenie Kulinarne Dziedzictwo Regionu podczas pikniku na zakończenie wakacji w Parku Jana Pawła II w Łomży. Czekają na Ciebie degustacje tradycyjnych potraw, regionalne przysmaki oraz bezpłatna broszura ze sprawdzonymi przepisami naszej regionalnej kuchni. Przyjdź z rodziną, poznaj Kulinarne Dziedzictwo Regionu i przekonaj się, że najlepsze smaki mają swoją historię. 30 sierpnia Park Jana Pawła II w Łomży od godziny 15. Kulinarne Dziedzictwo Regionu. Tradycja, którą warto smakować. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: Spoglądam na zegar w studiu, prawie 34 minuty po godzinie 11. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mamy niedzielne przedpołudnie. Za niedługi czas 12, więc transmisja mszy świętej. Dziś przeniesiemy się do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Małopolskiej w Małym Płocku, ale teraz popatrzymy sobie na to, co dzieje się w świecie ptaków. Bociany i inne gatunki są już w drodze na południe, a to oznacza, że nieuchronnie zbliża się jesień, choć szczyt jesiennej migracji ptaków przypada na przełom września i października. To już teraz w wielu miejscach w Polsce możemy być świadkami tego wyjątkowego widowiska. Jak mówi ornitolog profesor Piotr Janowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w drogę na zimowiska wyruszyło już wiele gatunków, w tym m.in. żołny, jeżyki oraz oczywiście bociany, z których wiele dotarło już do Afryki. Posłuchajmy.
2: Wystartowały już te ptaki, które najpóźniej przyleciały, czyli to jest taka zasada, można powiedzieć, lustra. Im później przylecisz, tym wcześniej odlecisz. Czyli jeżyki na przykład. To już tylko ostatnie ptaki widujemy. W zasadzie już poleciały wilgi. W zasadzie lecą krętogłowy. No i oczywiście ruszyły bociany, można powiedzieć, masowym frontem. Peleton jest już w drodze. W zasadzie 90% ptaków jest już poza Polską. Nasze pierwsze ptaki już zameldowały się w Afryce. Już są w Egipcie czy w Sudanie, także są na kontynencie afrykańskim.
1: W trakcie jesiennej migracji w wybranych miejscach zaledwie w ciągu jednej godziny możemy zobaczyć nawet setki tysięcy ptaków różnych gatunków. W Polsce najlepsze miejsca do obserwacji widowiska znajdują się m.in. na wybrzeżu Bałtyku.
2: Zdecydowanie najlepsze są doliny wielkich rzek, zwłaszcza przyujściowy odcinek Wisły, no i też miejsce kultowe wśród ptasiarzy, czyli Półwysep Helski, no bo tam z morza czasem zwiewa ptaki, przede wszystkim rzadkie gatunki, to tam jedzie się oglądać te największe rzadkości w Polsce i w tej chwili na Helu, można powiedzieć, krzaki są pełne nie tylko ptaków, ale ich podglądaczy.
1: By zobaczyć ptasie widowisko, najlepiej wybrać się poza miasto, na pola lub łąki, jednak migrujące ptaki, choć w mniejszej liczbie, można zobaczyć nawet w centrach dużych metropolii. W obserwacji przyda się nam lornetka oraz jedna z wielu ptasich aplikacji, która pomoże odróżnić poszczególne gatunki.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Przed momentem było jesiennej migracji ptaków, a teraz już jesteśmy i wciąż jesteśmy w świecie przyrody. Najwięcej żubrów na świecie żyje w Polsce, niemal 3300, to mniej więcej 1/4 populacji światowej. Jeszcze 100 lat temu zwierzę to było na skraju wymarcia. Dzięki naukowcom udało się odtworzyć gatunek. W 1952 roku wypuszczono pierwsze osobniki z powrotem do Puszczy Białowieskiej. Dziś żyje ich tu najwięcej w kraju, około 1200. Zastępczyni dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego do spraw ochrony przyrody, Katarzyna Daleszczyk, podkreśliła, że populacja żubrów ma się dobrze.
2: Z roku na rok ona troszeczkę nam przybywa, czyli więcej nam się rodzi cieląt niż odchodzi zwierząt. One są wspaniałe. One robią zupełnie inne wrażenie, jak się je widzi, no tutaj nawet widzimy w zagrodzie. No ktoś pomyśli, taka duża, włochata krowa, no ciężka, powolna. Wcale nie. Są bardzo szybkie, są bardzo sprawne fizycznie. Potrafią bardzo wysoko skakać, potrafią bardzo szybko biegać. My często turystów uzmysławiamy, że nie podchodzi się do żubrów bliżej niż na 50 metrów, a nawet lepiej zachować większą ostrożność, bo one bardzo szybko mogą być tuż przy nas, jeżeli się zaniepokoją. Ale tak naprawdę one same z siebie nie są agresywne.
1: Liczba żubrów w Polsce jest dobrze znana, bo od lat zwierzęta te są regularnie liczone. Posłuchajmy.
2: Liczymy zimą, kiedy no najlepiej, jeżeli jest śnieg, bo wtedy też można troszkę tropy wykorzystać. Dogadujemy się też z nadleśnictwami, bo tutaj każdy liczy na swoim terenie i wtedy w ciągu dwóch kolejnych dni każdy na swoim terenie liczy wszystkie żubry, które napotka, opisuje ile było, gdzie, o której godzinie, jakie stado, jaki skład, jeżeli jest w stanie ustalić, ile było byków, ile było krów, ile było tam młodzieży, cieląt, bo dla nas pierwsza ważna informacja, ile jest żubrów, a druga ważna, ile jest cieląt. Wtedy też mniej więcej wiemy, jaki jest poziom rozrodu, prawda, czy wszystko jest w porządku.
1: Białowieski Park Narodowy od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem turystów z kraju i świata, młodszych i starszych.
3: Jest bardzo fajnie. Żubry, sarenki, wilki i rysia.
4: Jesteśmy ze Śląska, akurat znamy żubry pszczyńskie, więc przyjechaliśmy dla porównania zobaczyć, jak to wygląda. No pięknie, wybieramy się jeszcze do parku samego w sobie, więc no dzisiaj pierwszy dzień.
1: Większość żubrów żyje na wolności, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Tyle póki co o żubrach. Żubry w naszym kraju zostają, natomiast wiele gatunków ptaków, tak jak wcześniej mówiliśmy, odlatuje, jak to mówią, do ciepłych krajów. Czyżby jesień się zbliżała? Zastanawiam się, czy państwo wyczekują tej jesieni, czy chcieliby może, żeby trwało jeszcze lato. Ja teraz zaproponuję piosenkę Sylwii Grzeszczak. Jest to propozycja na tegoroczne lato. Mango. Posłuchajmy. 11:46. A w samo południe przeniesiemy się do sanktuarium maryjnego w Małym Płocku. Będziemy transmitować mszę świętą.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.
3: Radio Nadzieja.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Spoglądam na zegar w studiu. Za nieco ponad 4 minuty będzie południe. Wtedy przeniesiemy się do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, pani Małopłocki w Małym Płocku. No ale jeszcze na chwilkę Wyszków, parafia świętego Idziego w najbliższą niedzielę, więc dziś wieczór modlitwy o dar potomstwa. Do wspólnej modlitwy zaprasza proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Idziego w Wyszkowie, ksiądz Dawid Rosiński. Posłuchajmy.
2: Pragniemy zaprosić 30 sierpnia wszystkich tych, którym patronuje w sposób szczególny święty Idzi, wypraszając dla małżeństw bezdzietnych łaskę potomstwa, dla pań w ciąży, karmiących matek, bo ich patronem przede wszystkim jest święty Idzi. Pragniemy przez Eucharystię, spotkanie z księdzem Łukaszem Brzostowskim, który poprowadzi tegoroczne spotkanie w takiej bliskości właśnie z relikwiami świętego Idziego. Pragniemy umocnić ich i prosić przez jego wstawiennictwo Pana Boga i Matkę Bożą o to, by ta łaska potomstwa, łaska miłości małżeńskiej, rodzicielskiej jak najbardziej się rozwijała i dlatego zapraszamy wszystkich, nie tylko z Wyszkowa, ale i z okolic, każdego, kto pragnie tego potomstwa, każde małżeństwo serdecznie, z całego serca zapraszamy.
1: Wieczór modlitwy o dar potomstwa rozpocznie się o godzinie 18 od mszy świętej, po której zaplanowano adorację Najświętszego Sakramentu. To wszystko w Wyszkowie, w parafii pod wezwaniem świętego Idziego. No i ten wieczór modlitwy jeszcze, dodajmy, poprowadzi ksiądz Łukasz Brzostowski.
3: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: gromadzimy się w naszym sanktuarium, aby zadośćuczynić świętemu obowiązkowi świętowania Dnia Pańskiego, zawierzamy Panu Bogu przez Maryję wszystkie intencje naszych serc. Dzisiejsze Słowo Boże wzywa nas, abyśmy w codzienności życia nie szukali łatwej drogi, ale z odwagą brali swój krzyż i naśladowali Chrystusa Pana. Witamy serdecznie dzisiaj w naszej wspólnocie, w naszym sanktuarium księdza Grzegorza Chełstowskiego, który decyzją księdza biskupa został skierowany do posługi w naszym sanktuarium. Przyszedł do nas z parafii Bożego Ciała w Łąży. Witamy serdecznie. O godzinie 8 otrzymał kopię wizerunku Matki Bożej Pocieszycielki z naszego sanktuarium. Niechaj Maryja uczy tutaj w tej szkole duchowości maryjnej właśnie takiego kapłańskiego zawierzenia swojej drogi Panu Bogu przez Maryję. Ona jest naszą najlepszą nauczycielką i matką. A dowodem, czy zdaliśmy egzamin w szkole Maryi, jest to, czy potrafimy kochać i czy jesteśmy pokorni. To dwa najważniejsze elementy, żeby zdać egzamin przed Matką Bożą. Jeszcze trwa spotkanie z siostrami i braćmi tercjarzami. Przybyły też tercjarki z Kadzidła, z Jedwabnego i z Łomży. Spotkanie trwa jeszcze na plebanii, ale już musiałem wrócić do kościoła, bo wszystko się przedłuża. Tę mszę świętą, jej owoce ofiarujemy w następujących intencjach. Ja modlę się za świętej pamięci Janusza Piłat w kolejnej 30. ostatniej mszy świętej gregoriańskiej. Dziękuję najbliższej rodzinie, żeście bardzo gorliwie, prawie codziennie przychodzili świątek, piątek i niedziela na te msze święte gregoriańskie. Ksiądz Grzegorz poleca świętej pamięci Andrzeja Kasznickiego, wspominanego w 20. rocznicę śmierci, całą rodzinę Sęków, Kasznickich i Graczyków. Prosimy dla tych umarłych o miłosierdzie i o niebo.
1: Przeprośmy teraz dobrego Boga za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże Wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość. Zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności. Umocnij w nas wszystko, co dobre i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

0: Msza Święta południowa jest transmitowana z naszego sanktuarium na całą diecezję łomżyńską za pośrednictwem diecezjalnego Radia Nadzieja. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy, naszą małopłocką rodzinę Radia Nadzieja, szczególnie osoby samotne i chore, które przez krzyż choroby i cierpienia nie możecie fizycznie uczestniczyć we mszy świętej w swoich parafiach. Z uwagą i miłością przyjmijmy dar Bożego Słowa.
1: Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać. Gwałt i ruina. Tak słowo Pana stało się dla mnie każdego dnia zniewagą i pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie, nie będę go już wspominał ani mówił w jego imię. Ale wtedy zaczął trawić moje serce, jakby ogień nurtujący w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem. Oto Słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Oto słowo Boże.

0: Pana za wami
1: i z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Wtedy rzekł Jezus do swoich uczniów: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale swego Ojca razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, nie bierzcie wzoru z tego świata. Zejdź mi z oczu, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto je straci z Bożego powodu, ten je zachowa na życie wieczne. Bardzo konkretnie i wyraziście, chociaż współczesna teologia i niektórzy kapłani próbują pogodzić ze sobą świat przemijający i świat Boży. Niektórzy próbują was oszukać, mówiąc, że tak samo są ważne prawa ludzkie, jak i prawa boskie, że tak bardzo ważna jest doczesność, jak i wieczność. To nieprawda. Bóg jest ważniejszy. Życie wieczne jest ważniejsze od doczesnego. I wszystkie sprawy, które się tu dokonują, mają być z tym bezwzględnym poddaniem sprawom Bożym. Bo po to, żeśmy zaistnieli na ziemi, aby oddawać chwałę Panu Bogu, aby zachwycać się Bogiem, a nie światem. I aby tęsknić za tym, co ma się w nas po śmierci objawić. I w tej perspektywie dokonuje się nasza krzątanina przygotowująca nas do koronacji cudownego oblicza Matki Bożej Pocieszenia. Czas rozłożony na 3 lata, abyśmy się właściwie przygotowali do owej koronacji oblicza Matki Bożej Pocieszycielki. Chcemy ten czas przeżyć dojrzale, uczciwie i po Bożemu. To nie tylko wydarzenie, które przyciągnie naszą uwagę, ale jako moment, który coś ma zmienić w naszym życiu. Bo Kościół, który zajmuje się sprawami boskimi, nie zatrzymuje się na zewnętrznych znakach przemijających. Kościół zawsze pyta o serce, pyta o duszę. Dlatego trzeba to powiedzieć jasno, że ta korona, którą przygotowujemy, nie powinna być tylko dziełem złotnika, bo to byłoby zbyt prymitywne, jak na nasz poziom. Ona powinna być owocem naszego życia. Jeżeli zatrzymamy się na tym, co zewnętrzne, to nawet najpiękniejsza uroczystość pozostanie tylko wydarzeniem, które odejdzie do historii. Jeżeli włączymy ją w nią, nasze życie stanie się świadectwem wiary. Bo prawdziwy klejnot to nie kamień szlachetny, to nie złoto, nie srebro. Prawdziwy klejnot to serce człowieka, który powraca do Boga, który zachwyca się Bogiem. To nie jest poetycki obraz, ale konkret życia. Człowiek, który podejmuje decyzję, że nie chce żyć byle jak, przeciętnie, że chce coś naprawić, że chce zacząć od nowa, to jest właśnie ten klejnot, który chcemy umieścić w koronie Jezusa i Maryi. Tym klejnotem, siostry i bracia, jest ktoś, kto po latach przychodzi do spowiedzi. Może długo odkładał, może się bał, może nie wiedział, jak wrócić, ale przychodzi i klęka przed Bogiem. To jest moment prawdziwego światła. Tego nie widać na zewnątrz, ale w oczach Pana Boga ma tą większą wartość niż wszystko to, co materialne. Tym klejnotem w koronie Matki Bożej będzie również mąż i żona, którzy decydują się jeszcze raz ze sobą porozmawiać. Może są to rany, może jest to milczenie, może lata oddalenia, a jednak przychodzi decyzja, nie chcemy żyć tak dłużej. To jest trudne, ale właśnie to jest droga, która buduje. Tym klejnotem w koronie naszej Matki Bożej będzie człowiek, który mówi, kończę z tym, co mnie niszczy. Może to grzech ciężki, może nałóg, może coś, co od dawna odbiera pokój serca. Nie zawsze, nie od razu się udaje, ale sama decyzja, walka, powstanie, to już jest dar. I to jest coś, co Bóg przyjmuje. Tym klejnotem jest ktoś, kto zaczyna się modlić, choć dawno przestał. Może na początku nieporadnie, bez słów, może tylko chwilą ciszy, ale wraca do Boga i to wystarczy, żeby zaczęło się coś nowego. Siostry i bracia, drodzy radiosłuchacze, to są klejnoty, które naprawdę błyszczą. Nie w świetle lamp, nie w oczach ludzi, ale w prawdzie Boga. To są rzeczy ciche, ukryte, ale one budują Kościół. I trzeba tu powiedzieć jeszcze coś bardzo ważnego. Maryja, Matka Pocieszenia, nie potrzebuje korony, aby być królową. Ona nie staje się większa przez to, co my zrobimy. Ona jest wielka przez swoją wierność Panu Bogu. Ale to my potrzebujemy tej uroczystości. Potrzebujemy tego duchowego zorientowania na uroczystość koronacji. Potrzebujemy zmiany naszego życia, abyśmy przestali myśleć tak, jak świat myśli, a zaczęli myśleć jak ludzie święci. Abyśmy przestali się zajmować tym światem, a bardziej zajmowali się zbawieniem naszej duszy. Potrzebujemy, drodzy moi, jej zobaczyć, czy nasze życie ma w sobie blask wiary w świetle właśnie tejże uroczystości. Potrzebujemy znaku, który nas zatrzyma i zmusi do porządnego rachunku sumienia, jakiego nie robiliście może kilkadziesiąt lat. A spowiedzi są takie zwyczajne i powierzchowne, które niewiele zmieniają. Potrzebujemy czegoś, co nas wyprowadzi z powierzchowności i poprowadzi w

do wieczności. I tak rok miniony, 2025, był rokiem nadziei w naszym sanktuarium i nie tylko, bo hasłem tego roku jubileuszowego było Pielgrzymi Nadziei. Rok bieżący, 26, jest rokiem wiary. Czekają nas na jesieni katechezy i konferencje na temat tej pierwszej cnoty boskiej. Rok 2027 będzie rokiem miłości, której poświęcimy wiele z naszego kapłańskiego przepowiadania. I wreszcie rok 2028 to rok misji przed koronacją, którą poprowadzą ojcowie Augustianie z Krakowa, którzy zajmują się kultem Matki Bożej Pocieszenia. To wszystko jest bardzo nam potrzebne, abyśmy należycie przygotowali się do konkretu, nie tylko do nałożenia koron na głowę dziecięcia Jezus i Maryi w naszym obrazie, ale przede wszystkim przygotowali się w wymiarze duchowym. Każdy z nas jest zaproszony, aby wnieść swój dar. Nie chodzi o wielkie słowa, ale o decyzję, która kosztuje, o konkrety z naszego życia, na które czeka sam Bóg, a nie na słowa, z których często nic nie wynika. Może ktoś żyje, siostry i bracia, drodzy radiosłuchacze, w jakimś dziwnym związku, w jakiejś toksycznej relacji i w sercu nosi niepokój, którego nie da się zagłuszyć. Może przychodzi moment, w którym trzeba powiedzieć uczciwie: dość, chcę po to wszystko poukładać, chcę wrócić do porządku Bożego, nie chcę być pominięty w tej koronie dla Maryi. To jest trudna droga, wymagająca odwagi i pokory. A z jednym i z drugim świat współczesny ma problem. Tchórzliwi, chociaż zarozumiali jesteśmy. Ale właśnie taka decyzja odwagi i pokory staje się jednym z najcenniejszych klejnotów, które chcemy umieścić w koronie Matki Bożej. W tym miejscu trzeba zobaczyć także wartość tego, co trudne. Cierpienie, którego nikt sobie przecież nie wybiera. Może stać się ono darem, jeśli człowiek je przyjmie i ofiaruje Panu Bogu. Choroba, samotność, niezrozumienie. To wszystko może zostać przeżyte w jedności z Bogiem. Jeżeli ktoś powie: ofiaruję to w intencji mojej rodziny, w intencji nawrócenia mojego syna lub córki, w intencji dobra Kościoła, w intencji tego, aby rozszerzała się chwała Matki Bożej Małopłockiej, to cierpienie już nie będzie bez sensu. Ono zostanie wprzęgnięte, włączone w dzieło zbawienia. Wszystko poddać sprawom boskim. W oczach wiary takie życie nie ginie, ono przybiera wartość. Można powiedzieć jeszcze prościej, ono zostaje przyjęte i przemienione łaską Boga. Dlatego chcemy także pozostawić konkretny ślad tej naszej drogi przygotowania. Potrzeba nie słów, ale życia, Bożego życia. Będziemy znakiem tego, że ta parafia przygotowała się do koronacji nie tylko zewnętrznie, ale przede wszystkim wewnętrznie, duchowo, bo póki co dusza jest ważniejsza od ciała, a niebo istotniejsze od ziemi. I wtedy to, co duchowe, znajdzie także swój konkretny, widzialny znak. Można powiedzieć obrazowo, ale bardzo konkretnie, że te wszystkie nasze życiowe decyzje, modlitwy, powroty, cierpienia ofiarowane z wiarą stają się jakby szlachetnymi

0: kamieniami w koronie Matki Bożej. I kiedy ktoś z was, parafian, pielgrzymów czy radiosłuchaczy, przyjedzie tutaj i spojrzy na tę koronę po latach, będzie mógł powiedzieć: proszę księdza, tam w tej koronie jest moje życie. I każdy wtedy będzie mógł po cichutku, nie księdzu, ale Panu Bogu, opowiedzieć kawałek historii swojego życia, historii swojego nawrócenia. Moje zmaganie, moja walka, moja modlitwa, mój powrót do Pana Boga, może także mój krzyż, który nie został zmarnowany. Drodzy bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze diecezjalnego Radia Nadzieja, to jest sprawa bardzo poważna. To nie tylko przygotowanie do wydarzenia, ale to jest zaproszenie do przemiany, ta nasza koronacja. Jeżeli podejmiemy ten wysiłek, to w dniu koronacji zobaczymy coś więcej niż piękną królewską uroczystość. Zobaczymy Kościół żywy, zobaczymy ludzi świętych i pokornych, którzy umniejszają się przed Bogiem. Po co? Żeby Bóg ich wywyższył. Którzy podjęli drogę. Zobaczymy wiarę, która staje się konkretem. I wtedy ta korona będzie prawdziwa, bo będzie nie tylko na skroniach Jezusa i Maryi, ale będzie miała swoje miejsce w sercach jej dzieci, w naszych parafianach i pielgrzymach. Za tydzień podam szczegółowy program w kilkunastu punktach, który bardzo leży mi na sercu, abyśmy do uroczystości koronacji go zrealizowali. Na koniec natomiast tego dzisiejszego słowa zostawiam wiersz, który z miłości do Matki Bożej Pocieszenia napisała jedna z naszych parafianek. Cytuję. Kochamy Cię, Mamo, Małopłocka Pani, Matko Pocieszenia. Bądź na zawsze z nami, wspieraj nas, umacniaj wierze i miłości, przytulaj do serca, podnoś z upadłości. Chcemy Ci dziękować, choć jesteśmy słabi. Weź nas w swą opiekę i módl się za nami. Niech się tak stanie. Amen. To przesłanie zostanie również zamieszczone na stronach internetowych naszego sanktuarium. Teraz w odpowiedzi na Słowo Boże wyznajmy naszą świętą katolicką wiarę. Wierzę w jednego Boga.
1: I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. Nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych w przyszłym świecie. Amen. W gorliwej modlitwie z ufnością przedstawmy Panu Bogu nasze prośby. Módlmy się za papieża, Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby całe swoje życie podporządkowali służbie Bogu i Kościołowi. Ciebie prosimy. Módlmy się za nauczycieli i osoby przygotowujące się do rozpoczęcia roku szkolnego, aby sumiennie wykonywali powierzone im obowiązki. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby podejmując swój codzienny krzyż, naśladowali Chrystusa i z Nim pokonywali wszelkie przeciwności. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, za zmarłych polecanych w tej przyświętej, świętej pamięci Janusza Piłat w ostatnim mszy świętej gregoriańskiej, Andrzeja Kaśnickiego, 20. rocznicę śmierci zmarłych z rodziny Sęków, Kaśnickich, Graczyków, aby doświadczyli miłosiernej miłości Boga i cieszyli się życiem wiecznym. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy przez częste uczestnictwo we mszy świętej i znoszenie codziennych umartwień mieli siłę do dźwigania ciężarów życia. Ciebie prosimy. Dobry Boże, ucieczko nasza i mocy, wysłuchaj próśb, które z wiarą oddajemy w Twoje ręce i przyjdź nam z pomocą przez Chrystusa Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech Najświętsza ofiara zawsze nam udziela zbawiennej łaski, aby jej mocą dokonało się nasze uświęcenie, do którego zmierzają sakramentalne obrzędy. Przez Chrystusa.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy, przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami, archaniołami, z wszystkimi chorami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem i Tadeuszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o świętej pamięci Januszu Piłat, Andrzeju Kasznickim, całej rodzinie Sęków, Kasznickich i Graczyków i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Franciszkiem z Asyżu i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twoje Jego Syna, Jezusa Chrystusa.

Pomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Święty Michale, Archaniele, broń nas w walce przeciw złości, zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie o to prosimy, a Ty, Książę Wojska Niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś przy swoim stole. Spraw, aby ten sakrament utwierdził nas w miłości i pobudził do służenia Tobie, bracia, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Polecajmy Panu Bogu przez Maryję, Matkę Pocieszenia z naszego sanktuarium, intencje dzisiejszej mszy świętej, nasze osobiste intencje, intencje parafian i pielgrzymów. Zawierzajmy wszystkich ofiarodawców i fundatorów różnych dzieł rozwijających nasze sanktuarium. Polecajmy osoby starsze, samotne, które przez krzyż choroby nie mogą być z nami. Polecajmy radio słuchaczy Radia Nadzieja, którzy łączą się z nami. Ofiarujmy Matce Bożej siebie samych, całą rodzinę, rodzinę parafialną i sanktuaryjną. Wybrana przez Ojca Niebieskiego, Matko Boga i nasza, wejrzyj na nas ze swego tronu łaski i racz przyjąć wszystko, co posiadamy i kim jesteśmy. Oddajemy Ci świątynie nasze, przybytki chwały Trójcy Przynajświętszej i Twojej czci. Ofiarujemy Ci domy nasze, miejsca pracy, odpoczynku i cierpienia. Otocz opieką dzieci i młodzież. Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi. Niech znajdzie miejsce w Twoim niepokalanym sercu każda rodzina i każdy człowiek. Strzeż i broń wszystkich, bo jesteśmy dziećmi Ojca Niebieskiego i Twoimi. Matko Pocieszenia, Pani Małopłocka, prowadź nas drogą przykazań Bożych, a okresu dni naszych wyjednaj nam łaskę wiecznego zbawienia. Amen.
2: Usiądźmy na chwilę ogłoszenia. Trzydziesty dzień sierpnia w kalendarzu kościelnym, 22 niedziela zwykła. W sakramentalny związek małżeński mają zamiar wstąpić następujące osoby: Klaudia Kozikowska z Krukówki i Tomasz Bagiński z parafii Stawiski, zapowiedź druga. Czy różaniec po mszy prowadziła wspólnota różańcowa z Rogienic Piasecznych. Za tydzień zapraszamy Rogienice Wielkie. Gorące, serdeczne podziękowania za trzecią pielgrzymkę pieszą kobiet z naszej diecezji do Małego Płocka. Tym bardziej, że warunki były nie najłatwiejsze, bo padał deszcz. No dzisiaj Dzień Pański, Pan Bóg zatroszczył się o swoje, piękna pogoda. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Chludni i Włodek i tutaj w Małym Płocku, domowemu kościołowi, za przygotowanie poczęstunku dla pielgrzymów. Od przyszłego roku będą również pielgrzymki mężczyzn do naszego sanktuarium. Sam nie zabiegałem, ale zgłoszono się do mnie taką chęć. To będzie na wzór piekar śląskich, gdzie są pielgrzymki mężczyzn i kobiet. Za tydzień ofiary do puszek w całej diecezji, a więc i u nas na Katolicki Uniwersytet Lubelski. We wtorek 1 września rozpoczęcie roku szkolnego, msza święta na rozpoczęcie szkoły we wtorek o godzinie 8 rano. Zapraszamy dzieci, rodziców i nauczycieli. Kościół przypomina o niebezpiecznych treściach edukacji seksualnej, która stanowi cząstkę obowiązkowej w tym roku edukacji zdrowotnej. A te wykłady z edukacji seksualnej nie są obowiązkowe. Można wypisać swoje dziecko, jeżeli nie zgadzamy się ze światopoglądem pogańskim. W tym tygodniu, wtorek, czwartek, piątek i sobota września, msze wotywne we wtorek i w czwartek o godzinie 17:00. W pierwszy piątek msza wyjątkowo później o godzinie 19:00. Myślę, że wiemy dlaczego, bo 4 września wspominamy Matkę Bożą Pocieszenia i już po raz 7 zapraszamy na różaniec pod gwiazdami przed kolumną z Matką Bożą Fatimską. 20 minut przed 19, mówimy cały czas o piątku, pierwsza część różańca, potem msza święta z konferencją maryjną i później wychodzimy procesyjnie przed kolumnę. Tam dwie części różańca wrzucamy kadzidło na węgle, a w ogniu spalamy karteczki ze środowej nowenny z całego roku, które gromadzimy w zakrystii, aby to wszystko jak dym unosiło się do nieba. Zapraszamy piątek, godzina 19. Zapraszamy koła Żywego Różańca, męskie i żeńskie, wspólnoty oraz parafian i pielgrzymów do uczczenia Matki Bożej Pocieszenia. Przypominamy dzieciom klas czwartych po pierwszej Komunii Świętej o obowiązku obejścia pierwszych piątków miesiąca. Niektóre dzieci rozpoczęły w czerwcu, niektóre rozpoczną we wrześniu. Także powtórzę po raz 3 pierwszy piątek miesiąca i różaniec pod gwiazdami o godzinie 19. Zapraszajmy się, abyśmy jak najpiękniej oddali cześć Maryi. Przed nami pierwsza sobota miesiąca, uroczysta formuła. O godzinie 19 przychodzą pielgrzymi. Niechaj i nas nie zabraknie. To nasza, można powiedzieć, młoda tradycja, właśnie tak pięknie celebrowane pierwsze soboty miesiąca. Wiele osób zachwyca się, jak pobożnie można oddawać cześć Bogu. W tym tygodniu dzieci na lekcjach religii klasy trzecie otrzymają deklarację do pierwszej Komunii Świętej. Należy te deklaracje wypełnione przynieść w niedzielę 6 września, obojętnie na której mszy świętej. Jeżeli są dzieci do pierwszej komunii spoza 3 naszych szkół na terenie parafii, to należy się zgłosić do mnie osobiście. Indeksy do pierwszej Komunii Świętej kupują rodzice. Od 20 września stemplujemy indeksy. Wtedy 20 września po mszy o 10 spotkanie obowiązkowe z dziećmi i rodzicami przed pierwszą Komunią Świętą. Dlatego 3 tygodnie z wyprzedzeniem podaję. Również w niedzielę 6 września za tydzień na mszy o godzinie 10 poświęcenie plecaków i przyborów szkolnych dla dzieci klas pierwszych. W samym Małym Płocku jest ponad 30 dzieci w klasie pierwszej A i B. I jeszcze inne szkoły. Także serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi do poświęcenia przyborów szkolnych. We wtorek za 1,5 tygodnia, 8 września, Matki Bożej Siewnej, Narodziny Maryi, zapraszamy z ziarnem do poświęcenia. Odpust i dożynki 13 września, 12 września dożynki diecezjalne, na które pojedzie również delegacja z naszego sanktuarium. Wracają adoracje i msze święte we wspólnocie Gloriosa Trinita i nie tylko, ale dopiero od 18 września w piątki, bo te 2 piątki będą zajęte przez inne uroczystości. W ten piątek słyszeliśmy różaniec pod gwiazdami, a za 2 tygodnie droga krzyżowa przed odpustem Krzyża Świętego w plenerze między Wieczernikiem a Karawaką. Witamy serdecznie jeszcze raz w naszej wspólnocie nowego księdza wikariusza, księdza Grzegorza. Niech Matka Boża Pocieszenia wyprasza księdzu Grzegorzowi potrzebne łaski. Pielgrzymka do Częstochowy, Krakowa i okolic 25-26 września. Wszystkie miejsca są zajęte. Tak to dzięki Bogu, że chcecie jeździć ze mną i zawsze są kolejki, bo jeszcze są, już jest otwarta lista rezerwowa. Prosimy o rychłe wpłacanie należności, aby wszystkie miejsca faktycznie były zajęte, żebyśmy nie wozili powietrza do Częstochowy. Prezentuję dzisiaj nową książeczkę o naszej Matce Bożej Pocieszenia. Książka zatytułowana Dziewięć tajemnic pocieszenia ukrytych w obrazie Matki Bożej Małopłockiej, autorstwa pana Grzegorza Sokołowskiego z Wrocławia. To książka z duchowości maryjnej, bardzo piękna. Ja już kilka razy przeczytałem, bo też sprawdzałem wszystko, czy jest zgodnie z dyscypliną kościelną. Także polecam od serca. Jeszcze do koronacji planujemy wydać 4 publikacje. Także nie oszczędzamy się, tylko pracujemy, drodzy moi. Taka jest nasza powinność. Modlitwa i praca, ale modlitwa na pierwszym miejscu. Książeczki u starszego ministranta Igora pod chórem i również w sklepiku z dewocjonaliami. Nie wiem, czy jeszcze został miód pielgrzyma. Na 10 mieliśmy dużo pielgrzymów. Była pielgrzymka zorganizowana z Knyszyna, zza Białegostoku. Także nie wiem, jaki tam jest stan sklepiku. Polecamy też krówkę pocieszenia, kalendarze na 2027 rok i wiele, wiele innych pamiątek. Zachęcamy do pisania intencji na środową nowennę. Tutaj wrzucamy do koszyczka przy lichtarzu elektrycznym. Nie zawsze o tym mówię, ale pielgrzymi zawsze możecie wchodzić na prezbiterium i z wiarą i miłością obejść ołtarz po ofierze, tak jak na Jasnej Górze. My, parafianie, obchodzimy w święta maryjne wszystkie i w pierwsze soboty miesiąca. Po mszy o 10 odbyło się spotkanie terycjarzy. Zgłosiło się 14 osób. To bardzo piękna grupa osób, które chcą właśnie poznawać duchowość franciszkańską. Wszystko z okazji jubileuszu 800-lecia śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Polecamy za darmo spod chóru gazety Dobre Nowiny, nowy numer. Polecam artykuły, które sam zdążyłem przeczytać. Powstaje nowy film o Alicji Lęczewskiej zatytułowany Mistyczka. Rolę główną gra Więcławska z Rancza. Powiem Więcławska, jak powiem pani Pazura, to nie będziecie wiedzieli, o kogo chodzi, prawda? Także niezwykłe uzdrowienia w Getrwałdzie, o miłosierdziu chrześcijańskim w Azji, znak sprzeciwu. Powstał film w grupie Rafael o obronie krzyża we Włoszech oraz ciekawy artykuł o zorganizowanej parafii w bloku mieszkalnym. Na parterze mieści się parafia, która ma 12 tysięcy wiernych, no ale sufit mają 2,5 metra nad głową, a nie 20 metrów jak w Małym Płocku, także pewnie muszą się dusić, jak jest tak niski sufit. W tym tygodniu, prawdopodobnie we wtorek, będę dzwonił do katechetek, odbędzie się spotkanie katechetyczne. Intencje mszalne są wywieszone w gablocie, na nowe msze przyjmujemy w zakrystii. Nadmienię, że od 1 września, czyli od wtorku, odprawiamy nowe msze gregoriańskie. Pierwsza za świętej pamięci Jadwigę Leszczyńsko-Tomaszewską z Ostrowa Wielkopolskiego i druga za świętej pamięci Wiesławę Erbę z Berlina w Niemczech. Nie taka wioska w Polsce, tylko stolica Niemiec. To tyle, drodzy moi, z ogłoszeń. Bóg zapłać za wspólnotę wiary i modlitwy. Mam nadzieję, że jesteśmy cały czas na łączach. Trochę się przedłużyła nam liturgia, no ale wszystko na chwałę Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Pozostawiam wam z pytaniem, co może człowiek oddać za swoją duszę? Co byście dali? Za co byście duszę sprzedali? Za $1 000 000? No nie opłaca się. Za 30 miliardów euro? No też się nie opłaca. Widzicie, jak cenna jest dusza ludzka, na którą czyhają demony. Strzeżcie swojej nieśmiertelnej duszy, abyśmy mogli cieszyć się wspólnotą w niebie, wspólnotą zbawionych. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.
0: Dziękuję bardzo za na początku mszy świętej, za przywitanie księdza proboszcza, za to, że ofiarował mi tą ikonę Matki Bożej Małopłockiej, tą swoją posługę w tej parafii. Ofiaruję za wszystkich parafian, pielgrzymów, którzy zdążają do tego sanktuarium. Ofiaruję też radio słuchaczy. Niech Matka Boża pięknej miłości, Matka Boża Małopłocka wyjedna wam wiele łask. Jeszcze kilka zdań o sobie chciałbym powiedzieć. Jestem kapłanem diecezji łomżyńskiej, już 17 lat. Pierwsza moja parafia to była parafia w Długosiodle, tam jako neoprezbiter ksiądz biskup Stanisław Stefanek mnie skierował. Tam byłem 7 lat. Bardzo miło ten czas wspominam. No, zazwyczaj te pierwsze parafie tak zapadają w sercu kapłana. Potem ksiądz biskup skierował mnie do pracy w Łomży. Najpierw w parafii Krzyża Świętego, tam 4 lata. Potem w parafii Bożego Ciała w Łomży, zaraz za zakrętem. No i teraz ksiądz biskup skierował mnie do pracy duszpasterskiej tutaj w tym sanktuarium. Dziękuję Panu Bogu za tą łaskę. Dziękuję Matce Najświętszej, księdzu proboszczowi za miłe przyjęcie. Też ksiądz proboszcz był moim profesorem w seminarium. Uczył mnie teologii moralnej. Myślę, że bardzo dobrze nauczał i dalej naucza. No, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Niech Pan Bóg błogosławi na każdy dzień.
1: Pan z wami
3: i z duchem Twoim.

Na antenie Radia Nadzieja transmitowaliśmy przez Świętą Sanktuarium Maryjnego, Sanktuarium Matki Bożej Pani Małopłockiej, Matki Bożej Pocieszenia z Małego Płocka. Zespół Kadosz już teraz. Posłuchajmy.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: weekend w dobrym nastroju.
1: Za nami transmisja mszy świętej. Niedzielna byliśmy w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Małopolskiej w Małym Płocku, a tuż przed transmisją było o jesiennej migracji ptaków, było o tym, że najwięcej żubrów żyje w Polsce. No to kontynuujmy tematy przyrodnicze. Narwiański Park Narodowy skończył w tym roku 30 lat. Wśród planowanych inwestycji jest m.in. modernizacja około kilometrowej kładki wśród bagien. Marzena Bielonko z parku powiedziała, że koszt inwestycji będzie opiewać mniej więcej na 5 milionów złotych.
2: Park Narodowy jest parkiem bagiennym, podmokłym, słabo dostępnym turystycznie. Wobec tego zwiedzanie parku takie piesze odbywa się po kładkach, no co jest kosztowne dla nas, bo wymaga dużo nakładów inwestycyjnych, no ale chcemy jakoś ten park udostępniać do ludzi i po prostu robić to, żeby mieli możliwość wejścia do parku i zobaczenia naszych walorów przyrodniczych.
1: W Narwiańskim Parku Narodowym można spotkać przede wszystkim wiele gatunków ptaków. Posłuchajmy.
2: Mamy sporo, około 150 gatunków lękowych, około 200 ptaki wodno-błotne, z takich dużych ssaków, no to głównie łosie, teraz w ostatnich suchych latach pojawiły się jelenie, sporo saren, bobry na rzece, wydry, także takie typowe wodno-błotne gatunki.
1: W Narwiańskim Parku Narodowym nie ma natłoku turystów, szacuje się, że odwiedza go rocznie około 30 tysięcy osób, to jedno z miejsc, które odwiedził pan Jan z Warszawy.
3: Mam taki wyjątkowy paszport z warszawskiego Jazdowa, gdzie można zbierać pieczątki nie z granicy, a z różnych ciekawych miejsc i zawsze jak jestem na przykład właśnie w Parku Narodowym, to tam w siedzibach można takie ładne często pieczątki ze zwierzętami sobie przybić.
1: Narwiański Park Narodowy obejmuje bagienną Dolinę Narwi w jej górnym biegu, jedną z ostatnich w Europie aktywnych, regularnie zalewanych dolin rzecznych. Rzeka w granicach parku tworzy niezwykły labirynt wodny z siecią rozgałęzioną łaziających się i łączących koryt. Monika Kuszyńska, Ocaleni, to jest Radio Nadzieja, w niedzielne popołudnie 26 minut po 13.

0: ITP, ITD, Sanach, 30, prawie 3 minuty po 13, to jest niedzielny program Radia Nadzieja. Mamy sierpniowe, niedzielne popołudnie, a do końca września trwa rekrutacja na studia w Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży. Uczelnia wciąż przyjmuje kandydatów, którzy chcą rozpocząć naukę w nowym roku akademickim. Jednym ze sztandarowych kierunków jest rolnictwo, które od lat cieszy się dużym zainteresowaniem, mówi doktor inżynier Jolanta Puczel, prodziekan do spraw organizacji zajęć kształcenia praktycznego i praktyk zawodowych właśnie na Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży.
1: Przede wszystkim jest to nasz taki sztandarowy już od samego początku, 96 roku, kiedy kształcimy na kierunku rolnictwo, więc on się dalej cieszy dużym zainteresowaniem na naszej uczelni. Na dzień dzisiejszy na pewno będzie dwie grupy, więc jest zadowalający nabór na daną chwilę.
0: Wykształcenie rolnicze daje również szerokie możliwości zawodowe. Absolwenci mogą rozwijać się nie tylko we własnych

0: gospodarstwach, ale również znaleźć zatrudnienie w innych miejscach, dodaje Jolanta Puczel.
1: Przede wszystkim jest to nasz taki sztandarowy już od samego początku, 96 roku, kiedy kształcimy na kierunku rolnictwo, więc on się dalej cieszy dużym zainteresowaniem na naszej uczelni. Na dzień dzisiejszy na pewno będzie dwie grupy, więc jest zadowalający nabór na daną chwilę.
0: MANS proponuje również takie kierunki kształcenia jak budownictwo, logistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, towaroznawstwo i pielęgniarstwo. Neil Horan, już teraz posłuchajmy.

0: Radio Nadzieja.
1: Radio Nadzieja.
0: Radio Nadzieja.
1: A charming place, neat atmosphere.
0: Radio Nadzieja.
1: And it belongs to everyone.
0: Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: 4 800 000 złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Podlaskiego otrzyma stowarzyszenie My dla Innych na realizację projektu Drzwi do Samodzielności. Jego celem jest wzmocnienie samodzielności, niezależności i poczucia bezpieczeństwa u osób z niepełnosprawnościami, które aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. Szczegóły projektu przedstawił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
1: Prawie 5 milionów dotacji z funduszy europejskich dla Podlaskiego. Cała inwestycja to jest ponad 5 milionów, część to są środki własne stowarzyszenia. W ramach tego projektu, który będzie realizowany do końca września 2029 roku, czyli jeszcze przez ponad 3 lata, stowarzyszenie zakupi ten budynek, w którym się znajdujemy. To jest prawie 300 metrów kwadratowych. W tym budynku będą mieszkały osoby z niepełnosprawnościami, które także będą się uczyły właśnie tego życia w codzienności, tak jak każdy z nas. Między innymi w tym domu będą mieszkały osoby, które na co dzień pracują w kawiarni. Mleko uciekło.
0: Prezes Stowarzyszenia My dla Innych Rafał Średziński mówił, że projekt ma sprawić, by jego uczestnicy stali się jeszcze bardziej aktywni w życiu codziennym.
2: Te środki są przeznaczone na cały szereg różnych działań przez najbliższe 3 lata i w drodze wyjaśnienia tak naprawdę o co w tych działaniach będzie chodzić, to o to, że nasi uczestnicy są już aktywni. Włożyliśmy wiele wysiłków w to, aby mogli jak najbardziej samodzielnie funkcjonować, pracować w różnych zakładach pracy, w tym w naszej kawiarni Mleko Uciekło, w tym w naszej pralni, szwalni, w różnych miejscach na otwartym rynku pracy.
0: W ramach projektu stowarzyszenie wyremontuje również 3 mieszkania na terenie Białegostoku. Osoby z niepełnosprawnością będą mogły także korzystać ze wsparcia trenerów samodzielności, psychologa, koordynatora i innych specjalistów. Ania Dąbrowska, to jest Radio Nadzieja w niedzielne popołudnie.

0: Apelujemy do mieszkańców Łomży. Pamiętajcie, że w PSZOK-u nie możemy przyjąć każdego rodzaju odpadu, mówił na antenie Radia Nadzieja kierownik punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży, ksiądz oczywiście Krzysztof Kotowski, tak, przyznając przy tym, że wciąż wiele osób nie rozumie ograniczeń i na odmowę przyjęcia odpadów reaguje agresją. Jak ocenił Krzysztof Kotowski, nieporozumienia często wynikają z nieznajomości regulaminu PSZOK oraz przepisów krajowych. Posłuchajmy wypowiedzi kierownika punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży.
1: Z tym bywa różnie. Może zacznę od swojego podwórka. Wiele osób, którzy do mnie przyjeżdżają, oczywiście stosują się do przepisów, które obowiązują na punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ale są też osoby, które nie bardzo chcą przestrzegać tych przepisów. W myśl powiedzenia, ja płacę, to musi pan przyjąć wszystko. Otóż, szanowni mieszkańcy, to tak nie działa. Każdy z nas płaci, jakby łaski z tego tytułu nie robi. Bo to jest po prostu wymagane prawem. Czy to naszym miejskim, czy też odgórnym, państwowym.
0: Kierownik PSZOK-u wyjaśnił, że pracownicy punktu mogą jedynie podpowiedzieć, w jaki sposób zutylizować inne odpady, ale wiąże się to z komercyjną opłatą.
1: Apelujemy o to, żebyście państwo naprawdę przeczytali regulamin, co można do nas przywieźć, a czego nie można do nas przywieźć. Staramy się za wszelką cenę wam podpowiedzieć, że czegoś nie możemy czegoś przywieźć, jak to zagospodarować. I trzeba się w tym momencie liczyć, jeżeli nie możemy tego przyjąć, ponieważ nas blokują przepisy, to jeżeli czegoś nie możemy przyjąć, to staramy się, mówię, podpowiedzieć, jak to zutylizować z opłatą. No i jak ktoś słyszy, że on już musi zapłacić, no to są często, brzydko mówiąc, inwektywy pod naszym adresem lecą na różniejsze.
0: PSZOK przyjmuje m.in. takie odpady jak papier i tektura, szkła, tworzywa sztuczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, zużyte opony czy resztki farb lub tonerów, a pełną listę można sprawdzić na stronie internetowej PSZOK Łomża.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży. Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku.
3: I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
2: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Roll Mlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
1: Smak tradycji, zapach historii, serce regionu. 30 sierpnia odkryj wyjątkowe smaki ziemi łomżyńskiej. Zapraszamy na wydarzenie Kulinarne Dziedzictwo Regionu podczas pikniku na zakończenie wakacji w Parku Jana Pawła II w Łomży. Czekają na Ciebie degustacje tradycyjnych potraw, regionalne przysmaki oraz bezpłatna broszura ze sprawdzonymi przepisami naszej regionalnej kuchni. Przyjdź z rodziną, poznaj Kulinarne Dziedzictwo Regionu i przekonaj się, że najlepsze smaki mają swoją historię. 30 sierpnia Park Jana Pawła II w Łomży od godziny 15. Kulinarne Dziedzictwo regionu. Tradycja, którą warto smakować. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: Polacy marnują leki. Co roku pacjenci zwracają do aptek 3300 ton przeterminowanych lub niewykorzystanych farmaceutyków. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk mówi, że skala zjawiska jest ogromna. Nie wiadomo też, ile leków trafia do kosza. Posłuchajmy.
1: Bardzo dużo leków utylizujemy, to jest tylko część marnowanych leków. Rocznie prawie 3300 ton, to są również setki milionów, jak nie miliardy złotych. Z perspektywy płatnika i z tych pieniędzy naszych, pieniędzy podatnika, marnowanie tych leków jest tym bardziej bolesne.
0: Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Marek Tomków podkreśla, że często pacjenci odstawiają leki lub mają zmieniane terapie, przynoszą więc do aptek reklamówki różnych drogich preparatów z dobrą datą ważności.
2: Najdroższy lek, o którym słyszałem, który został zutylizowany, to był lek z programu lekowego, który kosztował 240 tysięcy, a więc blisko ćwierć miliona złotych poleciało, mówiąc kolokwialnie, do kosza. Natomiast te leki, które przynoszą pacjenci, ważne, że one są w dobrych datach ważności. To są leki, które mogłyby służyć innym pacjentom, tylko że już po powrocie do apteki wydane być nie mogą. Natomiast to są reklamówki, w których znajduje się czasem po kilka tysięcy złotych w dobrych, nowych lekach.
0: Wrócone do aptek leki, nawet te pełnowartościowe, muszą zostać zutylizowane. Ministerstwo Zdrowia szykuje zmiany, które mają ograniczyć marnowanie leków. Projekt ustawy o receptach przeszedł prekonsultacje i trafi do dalszych prac we wrześniu. Igo, już teraz Bruce, 2 minuty po 14:00.

0: się tu.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie. Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Polscy żużlowcy zdobyli brązowy medal drużynowego Pucharu Świata w finałowych zawodach w Warszawie. Najlepsi okazali się Australijczycy, którzy wyprzedzili Duńczyków. Polacy startowali w składzie Bartosz Zmarzlik, Kacper Woryna, Patryk Dudek, Dominik Kubera i Maciej Janowski. Na czwartym miejscu rywalizację zakończyli Brytyjczycy. Bartosz Zmarzlik starał się znaleźć plusy takiego występu biało-czerwonych. Posłuchajmy.
1: Należy się cieszyć. Nie będę mówił nic więcej. No i tyle w sumie. No. Należy się cieszyć. Widocznie na tyle to dzisiaj wystarczyło i tyle. Po prostu będziemy próbować odczarować dalej. No co ja mogę więcej dzisiaj powiedzieć na gorąco? No nic. No staraliśmy się naprawdę. No. Wszystko zostawialiśmy na to, że starczyło to na brązowy medal.
0: To nasi zawodnicy w wjeździe na żużlu. No to proponuję Państwu pozostanie w świecie sportu, ale z toru przeniesiemy się na koszykarski parkiet. Koszykarze dziś mogą zapewnić sobie awans do przyszłorocznych finałów Mistrzostw Świata w Katarze. Biało-czerwoni zaczęli decydującą rundę kwalifikacji od wygranej z Izraelem. Zmierzą się w Gdańsku z mistrzami świata Niemcami. Dominik Olejniczak podkreślił, że polska drużyna jest doświadczona i nie obawia się utytułowanego rywala.
2: Jesteśmy przygotowani pod to, kto przyjechał na ten mecz. Gramy już ze sobą przez długi czas. Jesteśmy świeżo po Eurobaskecie. Mamy bardzo podobną grupę zawodników, która była na Eurobaskecie, więc zawodnicy znają ten system, wiedzą, co mają robić.
0: Polskich koszykarzy będą wspierać kibice, którzy wypełnią po brzegi Ergo Arenę w Gdańsku, z czego cieszy się Igor Milicic junior.
3: To jest piękne dla nas, przecież dlatego gramy ten sport, dlatego bijemy się, dlatego trenujemy codziennie. O to chodzi, żeby było jak najwięcej ludzi na tych meczach, żeby jak najwięcej ludzi widziało, że koszykówka w Polsce idzie w dobrym kierunku i się rozwija tak, jak powinna. Jesteśmy z tego dumni, dlatego teraz podejmujemy najcięższych przeciwników i będziemy walczyli z nimi jak równi z równym. Teraz mamy wymagającego przeciwnika Niemców i musimy się do nich dostosować. My się staramy być w piku formy za każdym razem, jak się pojawiamy z orzełkiem na piersi, także to nie jest tak, że przyjeżdżamy raz na przygotowanie, raz przygotowanie, raz nam się chce grać, a raz nie. Myślę, że to za każdym razem dajemy z siebie wszystko i staramy się, żeby to zgrupowanie było najlepsze.
0: Początek dzisiejszego spotkania, kwadrans przed 15.

0: Kamil Bednarek, to wstrząsająca prawda, tak, wiceszef Instytutu Pamięci Narodowej ocenił wyniki prac ekshumacyjnych w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Ukrainie. Karol Polejowski uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych 55 ofiar ukraińskich nacjonalistów. Wiceszef IPN przypomniał, że wśród ekshumowanych i pochowanych uroczyście na cmentarzu w Ostrówkach Polaków większość to kobiety i dzieci.
1: Niezwykle wysoki odsetek dzieci i kobiet świadczy o tym, że było to po prostu zaplanowane i przeprowadzone z zimną krwią ludobójstwo. To pozostawia człowieka wstrząśniętym, ale też głęboka refleksja nad tym, co się wówczas działo tutaj.
0: Szczątki 55 ofiar odnaleziono podczas niedawno prowadzonych prac ekshumacyjnych. Ogółem w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej ukraińscy nacjonaliści zamordowali ponad 1000 osób. Do zbrodni doszło 83 lata temu, dokładnie 30 sierpnia 1943 roku. Beata Kozidrak, już teraz to jest Radio Nadzieja, w środową, nie w środowo, oczywiście w niedzielę, w niedzielne popołudnie spoglądam na zegar studiu 22 minuty po 14:00.

0: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?
1: Żłobek miejski w Kolnie jest oficjalnie otwarty. Piątkową inaugurację połączono z dniem otwartym, którego zainteresowani rodzice mogli sprawdzić, jakie warunki oferuje nowa placówka dla ich pociech. Burmistrz Kolna Andrzej Duda nie ukrywał, że żłobek ma pomagać rodzicom w włączeniu pracy zawodowej z opieką nad dziećmi.
2: Rodzice mogą być spokojni, zostawiając w naszym żłobku dzieci, o to, że będą miały bardzo dobrą opiekę. Wyżywienie będzie przyrządzane w kuchni przedszkola miejskiego, które jest obok, a to też jest bardzo istotna rzecz, bo nasz zespół pań, które przygotowują jedzenie, pracuje od wielu lat. Chcemy pomóc rodzicom, żeby spokojnie iść do pracy, spokojnie oddawać dzieci do żłobka, to muszą tu być bardzo dobre warunki, które zapewni zespół, który pani dyrektor wyłoniła.
1: Dyrektor żłobka Katarzyna Krasińska podkreśliła, iż placówka może przyjąć 75 dzieci, a około 35 miejsc wciąż jest wolnych.
3: Mam nadzieję cichą, że rodzice, którzy jeszcze nie są zdecydowani po dzisiejszym otwarciu, zmienią po prostu zdanie. Jesteśmy otwarci, zachęcamy do współpracy, do zaufania wzajemnego. Mamy 3 grupy wiekowe, których nazwy nawiązują do koloru sal. Grupa cytrynki, grupa malinki i jagódki. W każdej grupie są dzieci różnego wieku, dzieci najmłodsze, że tak zwane w cudzysłowie średniaczki, i dzieci najstarsze. Oczywiście sale są bardzo wyposażone, są dostosowane do wieku.
1: Rodzice, którzy pojawili się na dniu otwartym, nie ukrywali zadowolenia z faktu, iż żłobek miejski został otwarty.
4: Na pewno w pracy, w codziennych obowiązkach będzie więcej tego czasu, jeżeli ktoś się zajmie tym dzieckiem, tak, pomoże w wychowaniu.
5: Mogę ze spokojem zaprowadzić dziecko, tak, wiem, że będzie miało dobrą opiekę, pójść do pracy, tak, no jednak w tych czasach, jednak te babcie jeszcze pracują tak i nie babcie jeszcze pracują tak i nie mają takiego wolnego czasu, tak, żeby się zaopiekować tym wnuczkiem.
6: Myślę, że dla

0: Radio Nadzieja. Słyszałeś?
1: Czeskie zamki i pałace można dziś zwiedzać za darmo w akcji zorganizowanej przez czeskie Ministerstwo Kultury. Bierze udział ponad 100 obiektów. Jednym z nich jest położony niedaleko polskiej granicy zamek Frydland. Polskich turystów przyciąga tu nie tylko bliskość, mówi Polskiemu Radiu zastępca kasztelana i przewodnik Marcin Moskal.
2: No, wyposażenie zamku i pałacu, które jest w pełni oryginalne. Począwszy od sztućcy, skończywszy na szafach, mamy też całą bibliotekę zamkową w pełni zachowaną, 16 tysięcy książek. Nawet mamy dziecięce zabawki po 7 córkach ostatniego pana zamku, czego nie można niestety w Polsce zobaczyć, no często. Musimy sobie w Polsce dużo rzeczy wyobrażać. Tutaj na Frydlandzie właściwie nie trzeba sobie wyobrażać nic, no bo wszystko jest.
1: Polacy są najliczniejszą grupą zagranicznych turystów odwiedzających zamek Frydland.
3: Specjalnie z Kanady przyjechaliśmy, żeby zobaczyć to cudowne miejsce. Zobaczę, jak będzie w środku, ale tu już mi się podoba. Mógłbym tu nawet tańczyć na tych kociołbach.
4: W Libercu jesteśmy cały tydzień.
5: I zwiedzacie okoliczne atrakcje.
4: Tak. My w ogóle zwiedzamy co roku Czechy, bo kochamy Czechy.
1: Darmowe zwiedzanie czeskich zamków i pałaców cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Bezpłatne wejściówki do większości obiektów już się rozeszły, podkreśla Marcin Moskal.
2: Zainteresowanie było bardzo duże. Po 3 dniach wszystko było wyprzedane, ale nie dawaliśmy godzin polskich wycieczek, ponieważ by to wykupili wszystko Czesi. Polacy będą mieli akurat miłe zaskoczenie. I jeżeli przyjadą, to mają też wejście za darmo.
1: Kolejna okazja do bezpłatnego zwiedzania czeskich zamków i pałaców będzie 27 września. Przypomnę, że to niedzielne popołudnie spędzają Państwo z radiem Nadzieja, 39 minut po 14.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Dziesiątki Nepalczyków czekają na jakiekolwiek informacje o zaginionych krewnych i przyjaciołach. Przed szpitalami i kostnicami codziennie gromadzą się ludzie. Władze Nepalu apelują o pomoc w postaci specjalistycznego sprzętu do badań DNA. Manita Nepali od 4 dni przed szpitalem w Katmandu czeka na jakiekolwiek informacje o swoim mężu. Mój mąż jest kierowcą ciężarówki. W środę pojechał do Chin po towar. Od tego czasu nie mam o nim żadnych informacji, mówi polskiemu radiu Manita, która wyszła za mąż dopiero pół roku temu. Nie ma już nadziei na to, że jej mąż zostanie odnaleziony żywy. Chcę tylko, żeby oddali mi jego ciało. Chcę zobaczyć go po raz ostatni i pochować się, dodaje. Przed wejściem do szpitala w Katmandu rodziny rozklejają plakaty ze zdjęciami zaginionych najbliższych i podstawowymi informacjami o nich. Kilkadziesiąt metrów dalej na murze szpitalnej kostnicy władze rozwieszają makabryczne zdjęcia odnajdywanych ciał. Do tej pory spośród prawie 700 ciał zidentyfikowano 20. Ze względu na zagrożenie epidemiczne władze podjęły decyzję o masowych pochówkach. Antek Smykiewicz na antenie Radia Nadzieja. Przypomnę, że o 15 przeniesiemy się do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Będziemy transmitować modlitwę w godzinie miłosierdzia i koronkę do Miłosierdzia Bożego.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
0: Po reklamie.

Ten zespół nazywa się Moja Rodzina. W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje słuchaczy Radia Nadzieja. Panie Jezu, daj radość oglądania Twojego oblicza świętej pamięci Reginie Ludwikowi i Stefanowi Gniazdowskim oraz zmarłym z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich i Saków. Daj pokój na świecie. Polecam intencję Tobie wiadomą. O życie wieczne dla Bożeny Mierzyjewskiej i Hanny Modzelewskiej, aby jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się wiecznej przyjaźni ze sobą i mogły chwalić razem Boga. O wszelkie łaski Boże dla Hani, o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętej pamięci moich kochanych rodziców, mamę Władysława i tata Antoniego Rainko, dziadków z obojga stron, świętej pamięci kuzynów Janusza, Krzysztofa, Jana, wszystkich zmarłych krewnych oraz dusze czyśćcowe. Maryjo, uzdrowienie chorych, dziękuję Ci za udany zabieg i dobre wyniki. Janiny, za cofnięcie się choroby, Boże, błogosław całej rodzinie. O wszelkie łaski, Boże, błogosławieństwo dla Roberta. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Ojcze Niebieski, proszę Cię o zdrowie dla mojej siostry Barbary. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. Boże, błogosławieństwo dla Krzysztofa z okazji urodzin. Dużo zdrowia, szczęścia, miłości. Niech Ci się darzy i wciąż marzy, a Jezus z Maryją błogosławią na każdy dzień życia. Za duszę świętej pamięci Ireny i Bronisława Olszak, Czesławie Antoniego Kobes oraz ich rodziców oraz za świętej pamięci Marię Gala. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna Tomka z rodziną Łukasza, córki Marty, wnusi Gabrysi, Poli, siostry Danusi z rodziną Tadzie i Henryka Kuźmienko, za świętej pamięci rodziców Czesławy i Wiesławy Krytuńskich, brata Bogusia, dziadków Aleksandry, Jadwigę, Janina Józefa Ciszewskich, Celina Kuźmienko, Teresę Serafińską, Holinę Lutomirską, zmarłych z rodzin Gołębiowskich, Tyborowskich, Krzyspiak, Niecieckich, Turek, Kozłowskich, Surawskich, Gniazdowskich, Parzychów i Źwików, Ceckowskich, Kuleszów, Szczodrych, Olszewskich, Dodów, Przyborowskich, Rogińskich, Karwowskich, Jurczykowskich, Kotyńskich, Wróbel, za świętej pamięci Agatę Szczodry, Zgofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodziny Piechowskich, Polkowskich, Ciemniewiczów, za świętej pamięci Stanisława Zaręba, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego, Tadzia Serafin, Teresę Chochowską, Marysię Kuleszę i Michała Nawrockiego. Łaskę, zdrowie i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej. O dar nieba dla świętej pamięci Janiny i Henryka Kobłowska, jak również w intencjach Bogu wiadomych. I kolejna z intencji, o zdrowie, siły, chęci, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla Antoniego i Agnieszki na nowy rok szkolny. Święty Boże, święty mocy, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie, od nagłej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Boże miłosierny, proszę o Twoje błogosławieństwo, opiekę, łaski potrzebne do zbawienia dla męża, Patrycji, Basi, Szymonka, dla Pani Marii i męża Mariana oraz doktora Tomasza. Proszę też dla nich o zdrowie duchowe i fizyczne. Boże Ojcze, polecam z pokorą, proszę z pokorą Twoje miłosierdzie dla naszych zmarłych z obojga stron, Stanisława i rodziny Piaścik, Kołdy, Skołakowskich, Plonów, Grabowskich, Dąbrowskich, Ciecierskich, Dłużniewskich, Czaplickich, Chojnowskich i dusze czyśćcowe. I ostatnia z intencji. Matko pięknej miłości, daj życie wieczne księdzu arcybiskupowi Józefowi Michalikowi i jego rodzicom.

Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Jezu miłosierny, w godzinie Twojego konania duchem jesteśmy na Golgocie. Zatrzymujemy się przy tajemnicy krzyża, który stał się znakiem Twojej największej miłości. Ty nie tylko wypowiedziałeś słowa o niesieniu krzyża, ale pierwszy przeszedłeś tę drogę. Przyjąłeś krzyż z miłości do Ojca i do każdego z nas, aby przez swoje cierpienie otworzyć nam drogę do nieba. Zapraszasz także nas, Panie, abyśmy szli za Tobą nie tylko wtedy, gdy droga jest łatwa i pełna światła, ale także wtedy, gdy wymaga ofiary, wierności i zaufania. Zapieranie się siebie nie oznacza odrzucenia własnej wartości, lecz rezygnację z tego, co oddala nas od Ciebie. Rezygnację z egoizmu, pychy i pokusy, aby bardziej ufać sobie niż Tobie. Zapieranie się siebie to pozwolenie, aby Twoja miłość przemieniała nasze serca i uczyła nas kochać tak, jak Ty kochasz. Ty wiesz, Jezu, jakie krzyże niesiemy każdego dnia. Widzisz nasze cierpienia, zmagania, troski i chwile, w których brakuje nam sił. Nie zostawiasz nas samych pod ciężarem krzyża, ale idziesz razem z nami. Twoja łaska podtrzymuje nas i przypomina, że żadne cierpienie złączone z Tobą nie jest bezowocne. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy. Udziel nam łaski wiernego naśladowania Ciebie. Naucz nas przyjmować codzienny krzyż z ufnością i miłością, aby nasze życie stawało się świadectwem o Twoim miłosierdziu. Przemieniaj nasze serca, abyśmy przez wierność w małych rzeczach pomagali innym odnaleźć drogę do Ciebie.

0: Powiedziałeś, Panie, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Przychodzimy więc do Ciebie, bo jesteśmy obciążeni grzechami, zaniedbaniem okazji doświadczenia dobra, niewiernością woli Ojca. Jesteśmy utrudzeni codzienną walką z naszymi słabościami, złem wokół nas i tyloma zagrożeniami, jakie niesie z sobą życie i świat. Oddajemy Ci siebie, nasze rodziny, troskę o zbawienie ludzi pogrążonych w grzechach i nałogach, chorych, cierpiących, konających i zmarłych. Prosimy o moralne odrodzenie naszej ojczyzny i Europy oraz o dar pokoju dla całego świata, zwłaszcza dla tych narodów, w których toczą się wojny i króluje totalitaryzm pod różnymi postaciami. Prosimy o potrzebne łaski dla wszystkich pasterzy Kościoła oraz o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Umocnij wszystkich chorych, cierpiących, zrozpaczonych oraz tych, którzy podejmują wysiłki na rzecz pokoju i sprawiedliwości. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i tych, którzy łączą się z nami w tej modlitwie przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczał pod Pomskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
3: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. for the sake of his suffering passion. For the sake of his suffering passion. For the sake of his suffering passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. ofiarę Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Jezu, dziękujemy za Twój krzyż, który stał się znakiem zwycięstwa nad grzechem, śmiercią, wszelką ciemnością i samotnością. Dziękujemy za Twoją wierność aż do końca, za Twoje przebaczenie i miłosierdzie, za nowe życie, które dajesz nam każdego dnia. Dziękujemy także za to, że nigdy nas nie opuszczasz, nawet gdy my odchodzimy. Niech nasze życie będzie dziękczynieniem za Twoją miłość.

Na antenie Radia Nadzieja transmitowaliśmy modlitwę w godzinie miłosierdzia i koronkę do miłosierdzia Bożego wprost z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach. Kilka chwil muzyki, a następnie tradycyjnie audycja Słowo Życia. Będziemy mogli wysłuchać dzisiejszej Ewangelii. Będzie ona opatrzona komentarzem biblisty księdza Jana Krupki. A chwilę po audycji Słowo Życia, audycja refleksja, właściwie trzeźwościowa, ksiądz Marcin Marsolek. Dziękuję za uwagę. Ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej reszty niedzieli. Hubert Chojnowski, do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech cię Bóg broni. Nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się do Piotra i rzekł: zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania.
1: Zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Tak. Szymon Piotr nie potrafił zrozumieć słów Zbawiciela, kiedy mówił on o męce i cierpieniu, o swojej męce. Wyrażę sprzeciw wobec słów Zbawiciela, bo nie potrafił zobaczyć Mesjasza jako tego, kto cierpi. Nawet jeśli, bo przecież Jezus także o tym mówi, ma potem też zmartwychwstać. Piotr został upomniany przez Zbawiciela, został upomniany przez Jezusa, który mówi mu, że powinien myśleć po Bożemu. Tak, w ten sposób, przez krzyż, miał się realizować Boży plan odkupienia człowieka. Tam też trzeba zawsze szukać, poznawać, coraz bardziej zgłębiać to, co jest Bożym planem, Bożą wolą wobec każdego z nas. Możemy to czynić i powinniśmy to właśnie czynić poprzez lekturę i rozważanie Słowa Bożego. Ale też trzeba prosić Pana Boga o potrzebne dla nas światło. Bo nie zawsze zgłębianie tego przesłania woli Bożej jest łatwą dla nas sprawą.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: sierpień miesiącem trzeźwości.
1: Ksiądz Marcin Marsolek.
2: Kilka przykładów naszego życia. Pewien starszy człowiek pod koniec życia powiedział: przez wiele lat myślałem, że muszę zdobyć najwięcej. Chciałem mieć lepszy dom, więcej pieniędzy, więcej życzliwości. Cały czas odkładałem na później. Pewnego dnia zrozumiał, że największe rzeczy już miał. Miał żonę, która czekała na niego każdego dnia. Miał dzieci, które chciały z nim rozmawiać. Miał przyjaciół, którzy potrzebowali jego obecności, ale on ciągle był zajęty budowaniem przyszłości i nie zauważył teraźniejszości. Jak łatwo rozminąć się z tym, co jest prawdziwe. Nauczyciel, którego zmieniło się życie. Pewien chłopiec w szkole nie wierzył w siebie, miał trudności z nauką. Często słyszał, że jest gorszy od innych. Pewnego dnia nauczyciel poświęcił mu kilka minut i powiedział: widzę w tobie coś dobrego, nie poddawaj się. Dla nauczyciela to były zwykłe słowa, dla chłopca były początkiem przemiany. Po wielu latach, gdy został dorosłym człowiekiem, powiedział: nie pamiętam wielu lekcji z tamtej szkoły, ale pamiętam człowieka, który we mnie wierzył. Dlatego ja sam też w siebie uwierzyłem. Ta historia pokazuje pewną prawdę. Nigdy nie wiemy, w jaką moc może mieć nasze słowo. Jedno dobre zdanie może komuś dać siłę na lata. Pewien człowiek całe życie sadził drzewa. Zapytano go: dlaczego sadzisz drzewa? Sadzę te drzewa, pomyślę o innych. To jest prawdziwa mądrość życia. Nie wszystko, co robimy, przyniesie nam natychmiast korzyść. Niektóre rzeczy robimy dla przyszłości, dla naszych dzieci, dla ludzi, których nawet nie znamy, dla dobra, które będzie trwało dłużej niż nasze własne życie. Pewien człowiek przez wiele lat nosił w sercu gniew, czuł się skrzywdzony, wracał myślami do wydarzeń z przeszłości. Mówił: nigdy temu człowiekowi nie wybaczę. Po latach zrozumiał jednak coś ważnego. Osoba, która go zraniła, dawno już żyła swoim życiem, ale on nadal każdego dnia przeżywał tamten ból. Powiedział: myślałem, że trzymając gniew, karze drugiego człowieka. Tymczasem sam siebie karałem. Nie miałem wolności. Stałem w miejscu tego paskudnego wydarzenia. Postanowił przebaczyć, nie dlatego, że krzywda była mała, ale dlatego, że jego serce było ważniejsze niż jego rana. Przebaczenie nie zmienia przeszłości, ale pozwala odzyskać teraźniejszość i przyszłość. Pewnego młodego człowieka spotkał starszy mężczyzna. Młody człowiek zapytał: co zrobić, by być szczęśliwym? Starszy odpowiedział: przez całe życie szukałem szczęścia daleko. Myślałem, że znajdę je wtedy, gdy będę

miał więcej, więcej pieniędzy, sukcesów, uznania. A kiedy je znalazłeś? Zapytał młody człowiek. Starszy człowiek się uśmiechnął i powiedział, kiedy zacząłem zauważać to, co już miałem. Kilka myśli. Może i twoja historia jest dobrym przykładem dla innych. Może znasz takie historie, które zastanawiają, poruszają. Warto żyć trzeźwo.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
0: Po reklamie.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tu. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk. To chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój. W pustej szklance pomarańcze to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

ulubiony kolor to czerwony. Ona jest cała jak czerwona flaga. Powiewa tu mnie, a ty się przyglądasz.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Wieczór w dobrym nastroju.
1: Zamykam oczy swe, znów słyszę ptaków śpiew. Ta chwila mogłaby trwać wiecznie. Dzieciństwa wspomnień krąg, matczynych czułość rąk. Tak bardzo czuję się bezpiecznie. Odwieczny ziemski los jest źródłem ludzkich trosk, iż życie zdaje się przetrwaniem. Wyprzedzić potok słów czynami, które tu

0: za życie,
1: za dar istnienia, dziękujmy rodzicom,
0: za miłość, która tyle lat wciąż co dzień budzi nas o świcie, każdego dnia,
1: za niewyczerpane źródło dobra,
0: każdego dnia,
1: za oceany czułości i trosk,
0: każdego dnia,
1: kanapki do szkoły i

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Bliżej jazzu.
2: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.

Serdecznie Państwa witam, Mirosław Dziewa. Chciałem wybrać jedno ze starszych nagrań Johna Coltrane'a i myślę, że wielu z moich szanownych słuchaczy nie znało go wcześniej. Pochodzi ze wspólnej płyty pianisty Teda Damerona i Johna Coltrane'a Mating Call, nagranej w listopadzie 1956 roku, wydanej przez wytwórnię Prestige w marcu 1957. Skład: Ted Dameron, fortepian, John Coltrane, saksofon tenorowy, John Simons, kontrabas, Philly Joe Jones, perkusja. Ballada nazywa się Soul Train, jest kompozycją Damerona, jak wszystkie na tej płycie. Piękna interpretacja, pełny okrągły ton saksofonu Coltrane'a, idealnie czysty. Interpretacja, która wydawałoby się mogła przyczynić się do większego zainteresowania tą balladą innych jazzmenów, a jednak nie przyczyniła się. Być może ci inni onieśmieleni zostali tym wykonaniem. Ten wstęp zasugerował muzykę Johna Coltrane'a i rzeczywiście tak będzie w dzisiejszym naszym spotkaniu na antenie. Jednak sięgam po zarejestrowaną muzykę niemal dokładnie 40 lat po śmierci mistrza, bo 22 czerwca 2007, a Coltrane zmarł 17 lipca 1967 roku. Przyniosłem, proszę Państwa, płytę, która nazywa się Compassion, the Music of John Coltrane. Firmują ją dwaj saksofoniści, można powiedzieć prawdziwe kolosy współczesnego saksofonu, Dave Liebman i Joe Lovano. Historia powstania tej płyty była taka. W 2007 roku prowadzący audycję jazzową w BBC Radio 3, ta audycja nazywała się Jazz on 3, zwrócili się do Dave'a Liebmana z propozycją nagrania programu, sesji poświęconej wyłącznie muzyce Coltrane'a. To z okazji zbliżającej się wtedy 40. rocznicy jego śmierci. Zasugerowano, aby tych nagrań dokonał Liebman z udziałem swojego aktualnego zespołu o nazwie Saxophone Summit. Zespół ten Liebman współprowadził wówczas z saksofonistami Joe Lovano i Ravi Coltrane'em.

Robbie Coltrane jest oczywiście synem Johna Coltrane'a i Alice Coltrane. Jest znakomitym saksofonistą. Nawiasem mówiąc, Robbie zastąpił w tym zespole zmarłego w styczniu 2007 Michaela Breckera. Pochwalę się, że na koncercie Saxophone Summit z udziałem Breckera miałem przyjemność być. Wracając do historii nagrania, obok saksofonistów Dave'a Libmana, Joe Lovano i Ravi Coltrane'a, Saxophone Summit uzupełniała sekcja. Phil Markowitz, fortepian, Cecil McBee, kontrabas i perkusista Billy Hart. Przyznacie nazwiska wszystkich słuszne. Okazało się, że w tej sesji, zwołanej trochę na prędce, nie mogą wziąć udziału Ravi Coltrane i basista Cecil McBee. W takim układzie muzycy postanowili, że nie będą już szukać trzeciego saksofonisty, natomiast Cecila McBee zastąpi inny wspaniały basista, Ron McClure. W takim doborowym składzie odbyła się sesja w studiu wspomnianego BBC Radio 3. Wspomnianej już daty 22 czerwca 2007. Taśmy z nagraniami tej sesji oczywiście zachowano i 10 lat później, w 2017 roku, amerykańska firma Resonance Records postanowiła wydać nagrany 10 lat wcześniej materiał na płycie, już z okazji 50. rocznicy śmierci Johna Coltrane'a. I za chwilę muzyka z tej płyty zacznie rozbrzmiewać w audycji Bliżej Jazzu Radia Nadzieja. Od razu muszę powiedzieć, że Dave Libman i Joe Lovano dokonali niezwykle odważnej rzeczy. Postanowili bowiem wybrać utwory z trzech okresów twórczości Coltrane'a. I tak otwiera płytę kompozycja, jak wszystkie Coltrane'a, zatytułowana Locomotion, pochodząca z albumu Coltrane'a Blue Train, wydana przez Blue Note, 58 rok. Świetna kompozycja. Z pewnością można odnaleźć w niej zalążki późniejszych dzieł Train'a. 12-taktowy blues, potem 8 taktów chromatycznie opadających septymowych akordów As7, G7, G7, F7. Libman i Lovano są mistrzami bluesa i to wyraźnie słychać. Oni tu jakby walczą ze sobą wzajemnie, nawet podjudzają się. Przepyszne granie.

Następną pozycją na tej niezwykłej, przyznacie Państwo, płycie jest piękne połączenie dwóch ballad. Pierwsza jakby część tego nagrania to Central Park West, pochodząca z płyty Coltrane's Sound, wydanej przez Atlantic w 64 roku, ale nagrana została w roku 60. Saksofoniści podzielili się, bo w całości wykonuje ją Lovano swoim charakterystycznym tonem na tenorze. Druga część tego nagrania rozpoczyna się niemal dokładnie w połowie. To śliczny temat Dear Lord. Wykonuje go Liebman na sopranie. Również posiada bardzo charakterystyczny ton. Dear Lord umieszczona jest w oryginale na płycie Transition, wydanej przez Impuls już po śmierci Coltrane'a w roku 70. Muzyka do niej zrealizowana została w 65 roku. Mimo, że ballada nagrana została stosunkowo późno, jest w pełni diatoniczną kompozycją, wykonana przez Dave'a Liebmana w klimacie pełnego uduchowienia.

Następne trzecie nagranie na płycie Compassion, The Music of John Coltrane, bo Przemek słusznie chyba zwrócił mi uwagę, że zapomniałem o tytule płyty. Więc następne nagranie reprezentuje środkowy okres twórczości Coltrane'a, tak zwany okres modalny, czyli jego zainteresowanie skalami kościelnymi, które właśnie nazywane są modalnymi. Kompozycje powstałe w oparciu o te skale tworzą zupełnie unikalny, charakterystyczny nastrój. Ale to z jednej strony, bo z drugiej Coltrane fascynuje się też tak zwaną muzyką świata. Powstają takie jego kompozycje jak India, Brazilia, a jeszcze wcześniej kompozycja Olé, która ukazuje się na albumie w ten sposób zatytułowanym, wydanym przez Atlantic w 1961 roku. Coltrane, komponując Olé, użył jednej ze skal modalnych, dokładnie jest to skala frygijska. Bardzo ciekawie została opracowana ta kompozycja przez Liebmana, Lovano, nie wiem, może jeszcze muzyków z sekcji. W każdym razie nie jest to zaznaczone na okładce płyty ani w dołączonej wkładce mini książeczce. Rozpoczyna się utwór bardzo egzotycznie. Dave Liebman zaczyna na drewnianym flecie C. Po chwili dołącza do niego Joe Lovano na specjalnym flecie szkockim, używanym w muzyce celtyckiej. Trop celtycki jest wyraźniejszy, gdy usłyszymy drgania strun fortepianu, najprawdopodobniej wzbudzone ręką, co nasuwa skojarzenia z celtycką harfą. Ale co dzieje się później? Otóż słyszymy wyraźnie charakterystyczne motywy słynnej La Fiesty Chica Corea. Wyraźne. Dla mnie zagadka tylko, dlaczego nie zostało to nigdzie zaznaczone na okładce płyty czy w wspomnianej mini książeczce. Być może jakieś powody związane z prawami autorskimi stały na przeszkodzie. Nie wiem. W każdym razie nagranie jest wspaniałe. Tym bardziej, że usłyszymy cudowne solowe wypowiedzi. Najpierw pianisty Phila Markowica, potem Joe Lovano na tenorze i po nim Dave Liebman na sopranie. Po repryzie tematu pozostanie jeszcze kontrabasista Ron McClure w zupełnie solowym jakby uspokojeniu i zarazem przygotowaniu słuchacza do następnej, innej w charakterze kompozycji.

wspaniałe jest to solo basowe Rona McClure'a. W jednym z wywiadów pięknie mówił on o swojej miłości do muzyki Johna Coltrane'a. Wspominał ukazanie się płyty Coltrane'a Blue Train w 1957 roku. Ron McClure miał wówczas 16 lat. Mówił, że ta płyta zmieniła wówczas jego życie. Wspominał też nagrania Coltrane'a z Milesem Davisem, szczególnie od Working po Kind of Blue. Jak określił to McClure, te nagrania wciągnęły go i pomogły ukształtować określoną koncepcję jazzu dla niego jako młodego basisty. Wracamy do muzyki. Przypominam muzyki z płyty Compassion, The Music of John Coltrane, firmowanej przez saksofonistów Dave'a Libmana i Joe Lovano. Przed nami czwarty utwór z niej. To wspaniałe, przestrzenne wykonanie kompozycji, oczywiście Coltrane'a, Reverend King z płyty Coltrane'a Cosmic Music, wydanej przez Impuls już po śmierci Coltrane'a w 1968 roku, ale nagranej w roku 1966. Wspaniale brzmi to duet autorów płyty. Libman gra na flecie, a Lovano na klarnecie altowym.

0: bliżej jazzu.
1: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.
2: Dave Liebman, saksofon tenorowy, sopranowy, flet prosty, flet C. Joe Lovano, saksofon tenorowy, aulochrom. Ten instrument jeszcze nie zabrzmiał w prezentowanych nagraniach, ale usłyszymy go. Lovano grał jeszcze na klarnecie altowym i szkockim flecie. Tak nazywa się ten instrument, szkocki flet, bo używany jest w Szkocji, również w Irlandii. Ale identyczny instrument używany jest też w Słowacji. Jest tam popularny. Nazywa się koncowka. Phil Markowitz, fortepian, Ron McClure, kontrabas, Billy Hart, perkusja. Cztery nagrania usłyszeliśmy z płyty Compassion, The Music of John Coltrane. Pozostałe dwa zaprezentuję za tydzień. Album firmują Dave Liebman i Joe Lovano. Muzyka do niego nagrana została 22 czerwca 2007 z okazji 40. rocznicy śmierci Coltrane'a. Płytę jednak wydano z okazji 50. rocznicy śmierci geniusza jazzu w 2017 roku. Wydała wytwórnia Resonance. Jak mówiłem, pozostałe dwa nagrania zaprezentuję za tydzień, a teraz sięgam po oryginalnego Coltrane'a. Płyta, która według słów Rona McClure'a zmieniła jego życie. Blue Train, nagrywana we wrześniu 57, wydana w 58 przez Blue Note. Z niej kompozycja Coltrane'a Lazy Bird. John Coltrane, saksofon tenorowy, Lee Morgan, trąbka, Curtis Fowler, pruzon, Kenny Drew, fortepian, Paul Chambers, kontrabas, Philly Joe Jones, perkusja. To było 1277 wydanie Bliżej Jazzu. Audycję realizował Przemek Kamiński, przygotował i prowadził Mirosław Dziewa. Do usłyszenia.

ramionach jestem szczęśliwy. Tej nocy nic złego się nie zdarzy. Wystarczy bliskość twoich myśli. Wystarczy bliskość twoich.

jestem z tobą. Słyszę. Bicie twego serca.

Og tak.